0: Crăciun Коледа.
1: Christmas Dion, Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
3: Bon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Veselých Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.